Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, aby rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Z praznikiem, drodzy bracia i siostry. Jesteśmy w przededniu święta narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. To jedno z 12 wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej, dlatego również nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy troparionem tego święta. Narodzenie Matki Bożej otwiera w kalendarzu cerkiewnym cykl wielkich świąt. Cerkiew wspomina narodzenie Bogu Rodzicy z jej rodziców, świętych Joachima i Anny, i widzi w tym wydarzeniu początek spełnienia Bożej obietnicy zbawienia człowieka. Na świat przychodzi ta, która stanie się Matką Chrystusa. Jest to święto bardzo radosne, bowiem przypomina nam ono o wielkiej roli Matki Bożej w dziele zbawienia ludzkości. Teraz na naszej antenie zadostojnik święta narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami zadostojnik święta narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Dzisiaj jesteśmy w przededniu tego święta, a na naszej antenie już za chwilę kalendarium i zaproszenie na modlitewne uroczystości do parafii Hagia Sofia w Białymstoku. Powiemy również o wizycie jego eminencji metropolity Joannicjusza w Polsce. Później fragmenty czytań Pisma Świętego oraz słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. Następnie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Po godzinie 17:00 żywoty świętych. Następnie rozmowa z ojcem Mikołajem Ostapczukiem, proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Gródku, a z naszym gościem będziemy rozmawiać o historii tamtejszej wspólnoty, a także o zbliżającym się święcie. W dalszej części programu retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a następnie po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza. Nasz program tradycyjnie zakończymy modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 20 września 2026 roku. Jesteśmy w przededniu Święta Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. Wspominamy dziś również świętych apostołów Ewoda i Onisyfora. Wspominamy również dziś męczennika Sozonta oraz świętego Jana arcybiskupa Nowogrodu. Jutro swoje święto parafialne obchodzić będą parafie m.in. Hagia Sofia w Warszawie, Katedra we Wrocławiu, a także cerkwie w Bielsku Podlaskim, w Rogaczach, w Juszkowym Grodzie, w Kętrzynie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Chełmie, we Włodawie, a także w Krynkach i w Przemyślu.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że w Polsce przebywa już jego eminencja, wielce błogosławiony Joannikije, metropolita Czarnogóry i Przymorza. Dziś rano hierarcha uczestniczył w boskiej liturgii w monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Obecnie metropolita Joannikije przebywa już w Białymstoku. O godzinie 16 hierarcha odwiedził parafię świętego proroka Eliasza, a także znajdujący się tam dom spokojnej starości. Następnie hierarcha uda się dziś do Zwierek, gdzie o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie w monasterze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Jutro w dniu święta metropolita Joannikije weźmie udział w boskiej liturgii w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku. Tam nabożeństwo rozpocznie się jutro o godzinie 9. Natomiast hierarcha później odwiedzi także placówkę Eleos przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku, a o godzinie 17.30 weźmie udział w powitaniu relikwii i całonocnym czuwaniu w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. To nabożeństwo jest związane ze zbliżającym się świętem, z rocznicą przeniesienia relikwii świętego młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. I my przypominamy również, drodzy bracia i siostry, że już jutro na żywo będziemy transmitować dla Państwa to nabożeństwo.

0: Drodzy słuchacze, przed nami czytania Pisma Świętego. Najpierw usłyszymy fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, a zaraz potem fragment Ewangelii według świętego Mateusza i będzie to przypowieść Chrystusa o talentach.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, współdziałając, zachęcamy was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Bożej. Mówi bowiem, w czasie łaskawym wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas dogodny, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby to posługiwanie nie zostało wyszydzone. A we wszystkim uważamy się za sługi Boga. W wielkiej cierpliwości, w udrękach, w potrzebach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w dobroci, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mówieniu prawdy, w mocy Bożej. Przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i dobrą sławę, jako zwodziciele i prawdomówni, jako niepoznani i uznawani, jako umierający i oto żyjemy, jako karceni, a nie uśmiercani, jako zasmuceni, a zawsze radośni, jako ubodzy, a wzbogacający wielu, jako nic nie mający, a wszystko posiadający.

Rzecze pan taką przypowieść. Pewien człowiek, wyruszając w podróż, zwołał sługi swoje i przekazał im swój majątek. Temu dał 5 talentów, temu 2, temu zaś 1, każdemu według jego możliwości. I ruszył w drogę natychmiast. Ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał innych 5. Tak samo ten, co wziął 2, zyskał inne 2. Ten zaś, co wziął 1, odszedłszy, wykopał w ziemi dół i ukrył srebro pana swego. Po długim czasie przychodzi pan sług owych i dokonuje rozrachunku z nimi. Podszedłszy ten, który 5 talentów otrzymał, przyniósł 5 innych talentów, mówiąc: Panie, 5 talentów mi przekazałeś, oto 5 innych talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości pana twego. Podszedłszy ten, co 2 talenty otrzymał, rzekł: Panie, 2 talenty mi przekazałeś, oto 2 inne talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości pana twego. Podszedłszy także ten, co wziął 1 talent, rzekł: Panie, wiedząc, że jesteś człowiekiem surowym, że żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś, pełen strachu poszedłszy skryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Odpowiadając zaś pan jego, rzekł mu: Zły sługo i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba ci więc było dać srebro moje kupcom, a ja, przyszedłszy, odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Weźcie więc od niego talent i dajcie temu, co ma 10 talentów, albowiem każdemu, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, co nie ma i to, co ma, zostanie od niego zabrane. Nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To mówiąc podkreślił: kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. W Ewangelii słyszeliśmy dziś przypowieść o talentach. Chrystus przypomina w tej przypowieści, że każdy człowiek otrzymuje od Boga określone dary i możliwości, ale jednocześnie jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób powinien je wykorzystać. A już za chwilę nieco więcej powiemy właśnie o tej Ewangelii.

Po imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jest w 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza przypowieść o talentach. Jest to jedno z dwóch ewangelicznych czytań, które słyszymy w niedzielę przed świętem podwyższenia Krzyża Pańskiego. Właśnie na tą przypowieść o talentach chciałbym zwrócić uwagę. Oto gospodarz, wyjeżdżając na dłuższy czas, przekazał sługom swą majętność. Jednemu 5 talentów, drugiemu 2 talenty.

trzeciemu jeden talent srebra czy złota. Wszyscy trzej różnie spożytkowali powierzone im środki. Dwaj pierwsi puścili pieniądze w obrót i zarobili drugie tyle, co otrzymali. Natomiast trzeci poszedł i zakopał w ziemi powierzone mu pieniądze. Kiedy gospodarz wrócił do domu, dwaj słudzy zwrócili mu pomnożone pieniądze, natomiast trzeci zwrócił ten jeden talent, ale przy tym usłyszał z ust gospodarza surowy osąd. Sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niewątpliwie Jezus Chrystus dobrze znał stosunek do pieniędzy w świetle Pisma Świętego. Prawo Mojżeszowe zabraniało dorabianie się drogą lichwiarstwa, pożyczania pieniędzy na wysoki procent, szczególnie kosztem współplemieńców. Rozróżnienie pomiędzy swoimi i obcymi było bardzo wyraźne. Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga Twego, zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa, jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg Twój. Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności, ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan Bóg Twój błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Według Pisma niedopuszczalne jest bogacenie się kosztem słabszych albo przez wyzysk innego. Prorok Ezechiel z obrzydzeniem pisał o amoralnych chciwcach. Gdyby ktoś uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie oddawał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości, uprawiał lichwę i żądał odsetek, ten nie będzie żył, bo popełnił wszystkie te bezeceństwa. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego, pisał prorok. Jednoznacznie tematem tej przypowieści jest należyte, uczciwe i moralnie dopuszczalne pomnażanie Bożych darów. Gospodarz symbolizuje Boga, natomiast trzej słudzy, trzy różne postawy człowieka wobec powierzonych mu dóbr. Każdy ze sług otrzymał odpowiednią ilość talentów, jak czytamy w przypowieści, stosownie do jego zdolności i możliwości. Ktoś może pomyśleć, ależ to ewidentna niesprawiedliwość. Dlaczego jeden otrzymał 5, a drugi tylko 1 talent? Jednak tak już w życiu bywa, że jeden jest bogatszy, inny biedniejszy, jeden mądrzejszy, a drugi mniej rozgarnięty i często to zupełnie nie zależy od ich starań. Nawet ten rzekomo pokrzywdzony, trzeci sługa, otrzymał wielki majątek, bo 1 talent to 34 kilogramy srebra albo 17 kilogramów złota. Trzeci sługa nie wykorzystał danej mu możliwości i winą za swą nieporadność obarczył gospodarza. Innymi słowy, w obawie przed porażką nawet nie spróbował odnieść sukcesu. Przecież zysk pierwszego sługi nie pozbawił możliwości zarobku trzeciego sługi. Wprawdzie zdarza się, że ktoś bogaci się kosztem biedaka,
ale bardzo często przedsiębiorczy człowiek daje pracę mniej obrotnym. Bracia i siostry, w przypowieści chodzi głównie o należyte wykorzystywanie wszelkich Bożych darów. Trzeba je nie tylko z wdzięcznością przyjmować, ale także umiejętnie spożytkować. W Biblii bardzo często relacje z Bogiem są ilustrowane przykładami zaczerpniętymi ze sfery materialnej. Nawet w modlitwie pańskiej Otcze nasz po cerkiewno-słowiańsku mówimy i odpuść nam długi nasze. Obecnie talent w ogóle się nam nie kojarzy z pieniędzmi, a raczej ze zdolnościami otrzymanymi niejako za darmo, bez naszego udziału i zasługi. Przypowieść uczy nas, że otrzymane talenty powinniśmy rozwijać, aby przynosiły plon, a nie marnować ich, nie zakopywać w ziemi. Definicja talentu jest bardzo obszerna. Obejmuje ona wszystkie dary, naturalne, duchowe i materialne. Talentem może być nie tylko pokaźny majątek, ale także zdolność do czegoś, nasza natura, charakter, zdrowie, intelekt, przedsiębiorczość i te szanse, które nie wszyscy otrzymali, a nam właśnie zostały one dane. A skoro otrzymaliśmy coś, czego nie otrzymali inni, to widocznie nie przypadkowo, widocznie w jakimś celu. Z przypowieści jednoznacznie wynika, że zysk otrzymany z naszych środków, rozumu albo pracy jest moralnie dopuszczalny i wart szacunku. Co więcej, straty zamiast zysku, czyli marnotrawstwo z powodu bezczynności i lenistwa, są potępione. Gospodarz uznał za stratę otrzymanie z powrotem tej samej sumy, bo kapitał powinien przynosić zysk. Bóg dał Adamowi we władanie ziemię, aby ten z korzyścią rozporządzał się nią. Momentem tego rozliczenia się sług z gospodarzem będzie dla nas sąd ostateczny. Bóg oceni, jak rozporządziliśmy się swoim życiem, jak go przeżyliśmy. Tak jak gospodarz, który zjechał na długo, również Bóg nie zachowuje się jak kontroler i nie nęka nas bezustannymi kontrolami. Przeciwnie, pozostawił nam świat na długo. Nie żąda ciągłych sprawozdań. Jednak czas osądu nastąpi i jedni wejdą w radość Pana, a inni będą wyrzuceni w mroczną otchłań, synonim piekła. Bracia i siostry, niektórzy bardzo chętnie i często cytują słowa Ewangelii, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Niektórzy ojcowie Kościoła, na przykład święty Cyryl Jerozolimski, uważali, że Chrystusowi nie chodziło o wielbłąda, ale o grubą linę okrętową, bo greckie słowo kamilos oznacza jedno i drugie. Tak czy owak, te słowa zaniepokoiły słuchaczy i ci zatrwożeni pytali, więc któż może się zbawić? A Chrystus im odpowiedział, u ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Sukces materialny nie jest główną przeszkodą na drodze do nieba. Według Chrystusa trzeba tak uporządkować nasze życie, aby troski materialne nie zajmowały w nim pierwszego miejsca. Nasze troski powinny przypominać gorliwość dwuewangelicznych sług, którzy z korzyścią rozporządzili się własnością swego Pana. Niezależnie od statusu materialnego, zbawienia oczekujemy jedynie od Boga. Człowiek otrzymał u początku swojej drogi życiowej wielki kapitał łaski, która jest nieodzowna dla zbawienia. Tę łaskę człowiek może rozwinąć, a może zarzucić i wzgardzić nią. Wówczas niczego nie osiągnie i zostanie potępiony.
nie ma zbawienia przy pełnej bezczynności i pasywności. Boże dary będą odebrane u tych, którzy ich nie cenią i oddane innym, którzy przyjmą je z wdzięcznością. Żydzi uważali się za Bożych wybrańców, którzy zbawienie mają gwarantowane, ale Chrystus dał im do zrozumienia, jak bardzo się mylą. Przypowieść o talentach zawiera prawosławną naukę o łasce. Przeczy ona temu, co w historii zapisało się jako herezja pelagianizmu oraz nauce Marcina Lutra. Mnich Pelagiusz nauczał, że pierwszy krok ku Bogu w postaci dobrych uczynków powinien zrobić człowiek i dopiero wówczas niejako zarobi on na łaskę. Natomiast Luter, tendencyjnie tłumacząc list do Rzymian, uważał, że zbawienie człowiek otrzymuje wyłącznie dzięki łasce, zupełnie niezależnie od dobrych uczynków. Tymczasem z przypowieści jednoznacznie wynika, że Boże dary łaski wymagają ich pomnażania i to pomnażanie jest zasługą, która prowadzi do zbawienia. Przypowieść kończy się słowami: temu, kto ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to będzie zabrane. My z przykrością obserwujemy, że bogaci z reguły jeszcze bardziej się bogacą, a biedni jeszcze bardziej ubożeją. Jednak tu chodzi o bogactwo łaski Bożej. Ten, kto aktywnie i ochoczo współpracuje z łaską, otrzyma jeszcze więcej, a temu, który zarzucił dar łaski, będzie ona odebrana. Chyba bardziej jasno nie trzeba nam mówić, co powinniśmy zrobić z tym, co zostało nam dane, co możemy zrobić, co dobrze nam wychodzi i do czego mamy talent. My po prostu winniśmy go dobrze spożytkować. Amen.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszej antenie już za chwilę podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. A my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już dzisiaj o godzinie 17 w monasterze w Zwierkach rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. Temu nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Joannikie, metropolita Czarnogóry i Przymorza.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Giermaniukowi z Hajnówki, pani Elżbiecie Tałucz z Białegostoku, dziękujemy pani Wierze Sadowskiej z Białegostoku, pani Nadziei Moros z Bielska Podlaskiego, dziękujemy również pani Antoninie Koło z Bielska Podlaskiego, a także pielgrzymom, którzy uczestniczyli w autokarowej pielgrzymce do Wojnowa w kwietniu, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego radia, bardzo dziękujemy. Dziękujemy również pani Annie Szejbut z Siemiatycz, a także panu Adamowi Grygorukowi i dziękujemy, drodzy bracia i siostry, również wszystkim osobom, które zechciały zostać anonimowe, a które wsparły naszą działalność w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy bracia i siostry, wszystkim Wam, którzy wspierają działalność naszego prawosławnego radia. Dziękujemy za każdą ofiarę przekazaną na utrzymanie naszej rozgłośni, bo dzięki Waszemu wsparciu możemy każdego dnia przygotowywać nasze programy, możemy realizować transmisje nabożeństw, możemy nagrywać kolejne audycje, a także utrzymywać naszą sieć nadawczą. Cerkiew uczy nas, że dobro, którym dzielimy się z innymi, nigdy nie pozostaje bez znaczenia. Czasami jest to wielka pomoc, a czasami również niewielki gest, który razem z innymi pozwala kontynuować jakieś ważne dzieło. Dlatego wszystkim naszym ofiarodawcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość, za wsparcie. Niech Bóg wynagrodzi za okazane dobro, a my dedykujemy utwór Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. Teraz na naszej antenie ichumenia Katarzyna, przełożona Monasteru Świętej Katarzyny w Zaleszanach. Bogus.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętej mniszki Kasjany. Następnie przeniesiemy się do Gródka. Tam znajduje się parafia Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, dlatego w przededniu tego święta przypomnimy historię tej wspólnoty. Na naszej antenie rozmawiać będziemy z proboszczem ojcem Mikołajem Ostapczukiem. Następnie na naszej antenie dzisiejsza retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Wojciech Naumik, a temat dzisiejszego odcinka to Zadbajmy o zdrowy oddech. Nasz program zakończymy tradycyjnie o godzinie 20:40 modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Za chwilę żywot świętej Kasjany hymnografki.

Wspomnienie świętej Kasjany, hymnografki. Święta Kasjana urodziła się między 800 i 810 rokiem w Konstantynopolu w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się zadziwiającą urodą i wspaniałym umysłem. Gdy młody cesarz Teofil postanowił się ożenić, wtedy zgodnie ze zwyczajami w jednej z komnat pałacu zgromadzono 12 najpiękniejszych dziewcząt cesarstwa. Cesarz miał podać złote jabłko tej, którą wybierze sobie na narzeczoną. Teofil od razu zauważył Kasjanę. Powiedział: zło pochodzi od kobiety, mając na myśli Ewę. Na to dziewczyna odpowiedziała: tak, ale od kobiety pochodzi też największe dobro, myśląc o Bogorodzicy, nowej Ewie, przez którą nadeszło zbawienie świata. Zdziwiony umysłem Kasjany i lękając się, że żona będzie słynniejsza od niego, Teofil wybrał świętą Teodorę, która później odrodziła prawosławie. Kasjana założyła monaster na wzgórzu Eudomon, później nazwany monasterem Kasji. Tam, po ciągłych przekonywaniach przez świętego Teodora Studytę, przyjęła postrzyżyny i została wybrana ich umenią. Tam też, nie otrzymawszy ziemskiego królestwa, zdobyła królestwo niebios. Skarbnicę swego życia kontemplacyjnego świętego Kasjana wyraziła w pięknych hymnach liturgicznych, które zapewniły jej miejsce wśród największych hymnografów Kościoła. Od młodości Kasjana wykazała przywiązanie do kultu ikon. Otwarcie sprzeciwiała się ikonoklastycznej polityce prowadzonej przez cesarza. W czasie zakazu kultu ikon nie uniknęła prześladowań i była poddana okrutnemu biczowaniu. Nie zachwiało to jej uporu w sprzeciwianiu się ikonoklazmowi. Święta Kasjana często odwiedzała zamkniętych w więzieniach mnichów i podtrzymywała ich darami i listami. O tych, którym zabrakło męstwa, wyznawania prawosławia i o tych, którzy zostali ikonoklastami, mówiła: nienawidzę milczenia, gdy nadszedł czas mówienia. Święta Kasjana zmarła w pokoju między 843 a 67 rokiem.

Serapion Pskowski, mnich. Urodził się w 1390 roku. Był wiernym uczniem świętego Eufrozyna Pskowskiego. Początkowo obaj prowadzili mnisze życie w monasterze Światogorskim. Po pewnym czasie Eufrozyn zapragnął pustelniczego spokoju i odszedł nad rzekę o nazwie Tołwa, gdzie zbudował sobie cele. Wkrótce dołączył do niego Serapion. Obaj mnisi prowadzili pełne wyrzeczeń i pogrążone w modlitwie życie. Serapion, doskonale władający językiem łotewskim, wiele czasu poświęcał zasiewaniu i pielęgnowaniu ziareń prawosławnej wiary wśród Łotyszów. U schyłku lat święty Serapion dostąpił daru uzdrawiania chorych przez modlitwę i przepowiadania przyszłości. Zmarł 7 września 1480 roku. Niecały rok później na wieczny spoczynek udał się jego nauczyciel, święty Eufrozyn.

0: Ojciec Mikołaj Ostapczuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Grudku, jest moim i Państwa gościem. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława na wieki.
0: Ojcze Mikołaju, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, a spotykamy się w związku ze zbliżającym się świętem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Grudku, ale może zanim porozmawiamy o samym święcie, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli nieco o historii parafii. Jak właściwie daleko powinniśmy sięgnąć wstecz, żeby opowiedzieć o początkach prawosławia w Grudku?
1: No więc historia jest dość długa, bo są pewne historyczne dane, że już w XIV wieku Grudek istniał jako taki. Trudno znaleźć rok powstania jako parafii, natomiast wiemy, że już w XV wieku była parafia, no była wspólnota, może inaczej. To dzięki oczywiście Chodkiewiczom, którzy byli właścicielami tejże ziemi, to oni zadbali o to, żeby w Grudku powstał monaster. A więc ta wspólnota, jaka była, ona się wzbogaciła o duchownych, o mnichów, którzy przybyli z Zatosu, tak podają źródła historyczne, i osiedlili się w Grudku. I mamy tutaj jakby potwierdzenie na ich istnienie i na istnienie klasztoru w pracach archeologicznych, które były prowadzone na górze tak zwanej Zamkowej, tam gdzie był monaster, tam gdzie modlili się mnisi, tam był taki zamek, twierdza, i to dość była znacząca twierdza. Na czym to można bazować, że znacząca? Była otoczona rzeką, z drugiej strony takimi stawami wodnymi, a więc była trudna do pokonania. A no, były zapędy różnych ludzi złych, którzy chcieliby zawładnąć taką miejscowością. Więc nawet krzyżacy, którzy

trakt, który prowadził do Mińska. Więc i w związku z tym zatrzymywali się ludzie gdzieś tam, powiedzmy, powstawały niewątpliwie jakieś inne tam miejsca, domy i tak dalej. Więc mnisi zaczęli szukać sobie bardziej ustronnego miejsca. Więc pomimo, że mieli swoje tam, powiedzmy, budowle, mieli swoje lokum uporządkowane, ale kiedy, powiedzmy, klimat ten nie był dla nich odpowiedni, wyprosili, otrzymali takie pozwolenie, żeby poszukać sobie bardziej ustronnego miejsca. I to właśnie, tak jak podaje tam historia o tym, że wykorzystali rzekę Supraśl i to taka była tradycja, kładziono krzyż albo też ikonę na tej rzece i tam, gdzie woda wyrzuci tą ikonę, krzyż ten, powiedzmy, tam uważali, że Bóg im daje nowe miejsce do założenia klasztoru. I tym miejscem właśnie okazał się już Supraś, chociaż i ta rzeka Supraś przepływa przez Gródek, a więc dzisiaj można tak bardzo egoistycznie powiedzieć, że Supraś to jest dzieckiem Gródka, tak? Chociaż w relacjach już dzisiaj rozpoznawczych tych, to możemy powiedzieć, że Gródek jest skromną taką pineską w porównaniu z Supraślem i z tymi osiągnięciami, jakie dzisiaj ma na swoim koncie Supraśl. Więc to są takie początki, a więc ten jakby czas, kiedy mnisi pozostawiają Gródek, to mniej więcej się datuje na 1498 rok. I są też pewne historyczne takie dane, że o wiele wcześniej istniał Gródek jako parafia, nawet może bardziej jako parafia, bo trudno, powiedzmy, tutaj mi mówić o tym, kiedy powstało życie mnisze, raczej wtedy, kiedy ci mnisi z Atosu przybyli, oni mogli i mieli, powiedzmy, pewną wiedzę na temat, jak to uczynić. Niektórzy twierdzą, że to monaster polegał na tym. A więc modlitwa odbywała się, zbierali się na modlitwy, ale każdy pracował na swoim miejscu gdzieś tam, nie? W taki sposób. Ale dzisiaj są potwierdzenia wykopaliskowe takie, że tam są pewne pochówki i ślady wyraźne istnienia takiego monasteru i mnichów w Gródku. To takie początki, powiedzmy, tam jakby rozwijania się prawosławia. No, wdzięczność Gródczan jest ogromna dla Jana Chodkiewicza, bo to on jakby jest tą osobą, która zechciała, żeby świątynie powstała w tym miejscu, żeby można było pomodlić się. I też bardzo ciekawe, że pierwsza świątynia, która zaistniała na grudeckiej ziemi, to była świętego Jana Teologa. A więc to też można doszukiwać się, że chciał może Jan Chodkiewicz, żeby jego patrona w jakiś sposób uczcić w taki liturgiczny sposób bardziej na tej ziemi. To takie są. Później tam oczywiście ziemia grudecka przechodziła w różne ręce tam i różne losy, różne historie są, kiedy nie tylko panowali, powiedzmy, tacy rdzenni prawosławni, nawet jakby obejmują taką władzę inni wyznawcy. Ale w końcu dominująca dzisiaj jest liczba wiernych prawosławnych. No i tak patrzymy wstecz na tą historię. Podziwiamy i dziękujemy Bogu, że byli wytrwali ludzie, byli mocni ludzie w swojej wierze, w swoich poczynaniach, że potrafili swoje życie skupiać też na cerkwi, na takim życiu liturgicznym, nie tylko na pracy, nie tylko na

0: na swoich zajęciach. I to tak.
1: Ojcze, bardzo piękna i długa historia wiąże się z Grudkiem, z prawosławiem na tych terenach i z tego, co mówicie, to zapewne stało tam przez wieki wiele świątyń. Jedna z nich spłonęła również w czasie wojny. Czy w pamięci starszych parafian zachowały się jeszcze jakieś opowieści dotyczące właśnie tamtej cerkwi i tych zniszczeń, które miały wtedy miejsce?
0: Tak, niewątpliwie, bo to nie są aż tak oddalone czasy, prawda, bo mówimy o połowie XX wieku, a więc to lata, kiedy ci, którzy tam przeżywali te tragiczne momenty spłonięcia świątyni, jeszcze żyją. A więc to była drewniana cerkiewka, nie była to taka potężna cerkiew, jak ta obecna, która powiedzmy upiększa Grudek i zbiera do modlitwy. Natomiast ten ból pozostał, więc ta taka sytuacja, kiedy widzą ludzie płonie cerkiew, a odbywały się uroczystości, tak jak opowiadają, jeszcze po dzień dzisiejszy od tych starszych mogę usłyszeć, na cmentarzu. I modlono się na cmentarzu w cerkwi Pokrowskiej. Tam to najczęściej jest odprawiane nabożeństwo z okazji Matki Bożej Opiekuńczej. I modlimy się za zmarłych na cmentarzu i zauważyli, że gdzieś tam pożar jest w tej środkowej części Grudka, powiedzmy. A pożar wybuchł od synagogi. W synagodze gdzieś tam zapluszony został ogień, a nie była daleko położona ta synagoga, gdzie dzisiaj się znajduje mniej więcej urząd gminy, więc momentalnie te obiekty, które były, domki, które były, spłonęły i szybciutko spłonęła cerkiew. Nie było nawet możliwości tam wyratować czegokolwiek z tej cerkwi. Także to była kolejna cerkiew, więc to można powiedzieć, że to była z kolei powiedzmy czwarta cerkiew. Obecnie już zupełnie inna cerkiew, bo kiedy powiedzmy centrum takie liturgiczne miało miejsce w tej cerkwi, która spłonęła, to też była cerkiew na cmentarzu. Ale kiedy ta cerkiew spłonęła w 1943 roku, to przenieśli się ludzie do cerkwi cmentarnej. I w międzyczasie, powiedzmy już w latach powojennych, szybko w 1945-1946 roku pojawia się bardzo energiczny, bardzo taki żywy człowiek, baciuszka Włodzimierz Dorożkiewicz, który podjął się takiego wyzwania pobudowania nowej cerkwi. Oczywiście mówimy o wielkim człowieku dla nas, późniejszym metropolicie, ale jemu zawdzięczamy jego operatywność i to, że właśnie przerastał często siebie i innych fachowców, którzy byli odpowiedzialni za budowę tej cerkwi. Potrafił sam wiele, wiele rzeczy zrobić. Praktycznie wszystko mógł zrobić sam. Tylko, że jeden na polu walki to nie żołnierz. Więc żeby wygrać walkę, to trzeba mieć zespół.
1: Tak, ojcze, właśnie chciałem też o to zapytać. Czy jeszcze w Grudku zachowały się jakieś żywe wspomnienia ludzi, którzy pamiętali miejscowego proboszcza, czyli ojca Włodzimierza Dorożkiewicza, późniejszego metropolitę Bazylego? Coś możecie o tym powiedzieć?
0: Tak, pamiętają ludzie i mile wspominają jego właśnie takie podejście do ludzi, jego sposób pozyskania tych ludzi, a więc w jaki to powiedzmy taki szukał jak największego dostępu do ludzi, żeby ich zachęcić, wykraść od tych zajęć, które były tam przed nimi, a więc poprzez to, że potrafili zbierać, łowić ryby, tam powiedzmy, on sam był pierwszym takim rybakiem, że tak powiem, bo nie wędkarzem, to takie łowienie ryby było inne, wiem na czym to polegało, ale nie będę tutaj powiedzmy zdradzać tych tajemnic. I to tak, bardzo uczynnie zaangażowany był w budowę cerkwi, to pamiętają ludzie, sam sutannę potrafił zawiązać, czy nawet zdjąć i brać się za na przykład transport cegieł. To były takie czasy, kiedy szereg fabryk było zniszczonych. To były fabryki pożydowskie, a więc rozbierano kominy i to można było w taki sposób pozyskać materiał. I trzeba było tylko organizować jakieś furmanki, jakieś powiedzmy sprzęty, żeby można było te cegły przewieźć, no i oczywiście budować. Także sam potrafił najpierw sam wejść do tego miejsca wysokiego, po to, żeby ludzie inni mogli tam się znaleźć. I oczywiście były różne przeszkody, pamiętają, jakie były nieraz takie sytuacje, no, niebezpieczne, łącznie z pewnymi wypadkami, ale jakoś tak dzięki opatrzności Bożej, dzięki jego modlitewnej postawie i tej właśnie takiej otwartej postawie w stosunku do swoich parafian i był takim prawdziwym proboszczem, prawdziwym przewódcą i w sensie duchowym, i w sensie takim budowlanym.
1: Ojcze, metropolita Bazylii kierował budową cerkwi, ale z tamtym okresem wiążą się również też inne ciekawe, znane nazwiska, chociażby profesor Jerzy Nowosielski, Adam Stalona-Dobrzański. Jak doszło do tego, że właśnie oni pracowali nad polichromią grudeckiej cerkwi?
0: A to, wie ksiądz, to jest tak, Pan Bóg prowadzi człowiekiem i kiedy są pewne jakieś takie plany, oczekiwania, to poprzez zapewne modlitwę taką głęboką człowiek otrzymuje pewną taką pomoc Bożą. Władyka metropolita, czyli wtedy jeszcze budowniczy Włodzimierz Dorożkiewicz, studiował w Wilnie, a więc w trakcie drogi, przejazdu, kontaktów różnych z uczelnią, spotykał się w Wolnestolen z wielkimi ludźmi, przede wszystkim z profesorem Dobrzańskim i to jego asystentem był profesor Nowosielski w tym czasie. A więc skoro rosła świątynia, już powiedzmy prace dobiegały tak do zamknięcia, więc zorganizowano taki, dzięki przychylności profesora Dobrzańskiego, zamiast stworzyć skład pewien ludzi, tych, którzy potrafią wykonać taką polichromię. No, wykonanie fresek, polichromii w tym czasie to było strasznie drogie. To było takie na takie możliwości parafii, jak w Grudku, to było raczej niemożliwe. To tylko dzięki naszej takiej koleżeńskości, czy takiej, nie wiem, dobroci budowniczego cerkwi baciuszki wtedy Włodzimierza Dorożkiewicza, można było pozyskać tą miłość tych wspaniałych ludzi, profesorów, no, znanych zresztą już wtedy. I w taki sposób no, przygotowywano się do wykonania polichromii i pewne takie wskazówki odnośnie wystroju wnętrza i tak dalej, to cerkiew dziś się zawdzięcza tym ludziom, profesorowi Dobrzańskiemu i profesorowi Nowosielskiemu. Także dzisiaj ślad ich pozostał, jest trwały. Trochę zwietrzała już ta polichromia, trzeba by ją próbować przynajmniej zachować, bo no, ja myślałem, że to takie proste ją odrestaurować tak, jak ono wyglądało. To jest raczej dzisiaj, no wszystko niby jest możliwe, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odczyścić te wszystkie święte obrazy, które znajdują się na ścianach, stały się czytelniejsze i zakonserwować, żeby nie następowała dalej degradacja, żeby powiedzmy nie niszczyły się. Na czym to polega to niszczenie? A więc następuje takie zwietrzenie tej zaprawy wapiennej i kiedy powiedzmy próbuje się zetrzeć kurz z tych ścian, sypuje się farba, tak, która tam się znajduje na tych ścianach. A więc to trzeba wielkiej ostrożności. Kiedyś to było takie proste, próbowali chlebem tam i tak dalej. Dzisiaj to trzeba tak ostrożnie, tak, że tak powiem, chirurgicznie to wykonywać. Teraz no, w obecnej chwili trwają takie prace u nas konserwatorskie. No to widzę, obserwuję, jak to polega, to tak, takimi gąbkami, takimi klejami powiedzmy, dotyka się ściany i ta powłoka, która jest niepotrzebna, ona się przykleja do tej gąbki, do tej masy danej, masy, tak jak plastelina, coś takiego. I to tak po takim centymetrze, już tutaj nie mowa o metrach kwadratowych, tylko o centymetrach kwadratowych, więc są drogie te rzeczy, ale oczywiście będziemy chcieli to dzieło, które rozpoczęte było wtedy, a więc to lata 50., to jest 50., no datuje się 4., 5. rok i tak dalej, więc wtedy ta polichromia była taka, tak niedelikatnie powiem, rażąca, bo bardzo kolorystyka była taka kontrastowa. Dzisiaj to się spatynowało i gdzie wchodzą profesorowie, ci, którzy powiedzmy przyjeżdżają, odwiedzają Gródek, no z racji na pewno na profesora Dobrzańskiego, kto to był i żeby obejrzeć jego pracę, Nowosielskiego też. Zresztą tam zespół był, sporo ludzi uczestniczyło w tej polichromii, ale można je zauważyć w cerkwi, gdzie ręka była Nowosielskiego profesora, a reszta to jakby Dobrzańskiego. No tutaj nie tylko sama polichromia jest takim bogactwem świątyni, są jeszcze witraże, które są wyjątkowe. Uważam, że nie wiem, czy gdzieś takie witraże możemy znaleźć, jakie są w Grudeckiej Cerkwi. To już takie typowe dzieło profesora Dobrzańskiego. On umiał tam wkomponować liternictwo i taką, powiedzmy, taki duch wprowadzić bizantyjsko, taki ruski, żeby powiedzmy, to wyglądało. No i dzisiaj no, wszyscy zachwyceni. Ci, którzy odwiedzają, znawcy sztuki, są zachwyceni i polichromią, i zachwyceni są witrażami cerkwi.
1: Cerkiew w Gródku jest niewątpliwie piękna i zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzenia tej świątyni. Ojciec tak pięknie opowiada, a ja jeszcze też chciałbym zapytać o rok 1990. To jest rok, kiedy ojciec przyszedł i został proboszczem parafii prawosławnej w Gródku. Co ojciec pamięta z pierwszych miesięcy swojej posługi z 1990 roku?
0: Po pierwsze to była taka bojaźliwość pewna, bo byłem wcześniej na parafii w Zabudowie, tam gdzie udało się przeprowadzić no, dość znaczący remont cerkwi i zżyłem się z parafianami, odżyły pewne takie powiedzmy obrzędy, a więc ożyły wsie, można było spotykać się w każdej wsi przy okazji tych świąt miejscowych tam takich. I udało się też jakby zebrać młodzież, stworzyć takie bractwo młodzieży. To było bardzo istotne, bardzo ważne, bo później to bractwo bardzo współpracowało z białostockimi bractwami, z sąsiednimi bractwami. No, pierwsze pamiętam takie doświadczenie, bardzo w pamięci mi pozostaje po dzień dzisiejszy, to nasz wyjazd z młodzieżą do Grodna pokłonić się relikwią świętego młodzieńca Gabriela. A więc to już wtedy nosiliśmy się z takim zamiarem, jakby te święte relikwie wróciły na swoje ziemię, bo święty młodzieniec Gabriel jego parafią był Zabudów. A więc Zwierki. I to właśnie taki wyjazd bardzo w pamięci, bo to było akurat po pielgrzymce na Grabarkę. Więc miałem bardzo wyjątkowo jakby takie doświadczenia takiego jakiegoś bolesnego przeżycia tej pielgrzymki w sensie cielesnym, a więc pęcherze na nogach i taka jakaś taka niesprawność fizyczna mocna. No i tutaj rano trzeba budzić się i jechać, a więc kiedy widzę, nogi są schorowane, a przecież na głowie nie będziesz chodzić, tylko trzeba nogami się poruszać, więc udaliśmy się i to zostanie pamięci mi. Więc i kiedy młodzież się dowiedziała, że jest propozycja przejścia mego do Grudka, no byli na pewno rozczarowani. Może niektórzy się cieszyli, nie wiem, nie trudno mi mówić, ale to było takie, co pobudziło może tak, pobudziło to, że byłem może pół roku wcześniej na Świętego Ducha, to nie zapomnę, było w cerkwi w Grudeckiej. Wtedy był proboszczem ksiądz, znaczy Maciusz Kaszeryński. I jakoś mi ta ubogość tej cerkwi bardzo ruszyła, że tak piękna cerkiew na zewnątrz, kolos duży, a w środku tam upiększona była w zasadzie tylko brzuskami. Dużo brzuzek i ten klimat taki w pamięci. Na tyle takiej dekoracji roślinami ja w tych świątyniach, w których byłem, nie dekorowano. I w tej miejscowości, w której pochodzę, też nie. A to tak było bardzo zielono, bardzo, bardzo żywo. No i oczywiście tak brakowało wielu, wielu w mojej ocenie rzeczy, które trzeba zrobić. Będą świątyni, jak również też i na zewnątrz. No, wszystko, co ma początek, ma swój koniec. A więc i przedmioty pewne starzeją się, wietrzeją i trzeba brać się za restaurację. I tak ten rok 90 to był rok, kiedy tak byłem między młotem a kowadłem. Pójść, nie pójść. I zdecydowałem się na przejście do Grudka, czego oczywiście nie żałuję, bo spotkałem się z wielkim wyzwaniem. A więc Grudek to duża miejscowość. Wtedy Grudek liczył w szkołach po swoich 700-800 uczniów. A więc to trzeba było uczyć. Ja byłem sam na tej parafii, więc trzeba było jakoś to ogarnąć. Oczywiście były odpowiednie warunki takie do zamieszkania. Zabudowska plebania była taka niedopasowana do tych potrzeb. A Grudek bardziej odpowiadał, bo mieliśmy taką świetlicę jeszcze na zewnątrz, wcześniej, że była mleczarnia, była ona za poprzednika, wypożyczona do celów takich katechetycznych, tam do spotkań z młodzieżą i tak dalej. I więc trzeba było tą młodzież w jakiś sposób tam zachęcić do cerkwi. Powiem, że to były lata niesamowicie ważne. To był taki wzryw pewien młodzieży, a więc łatwo było ich pozyskać na spotkanie z bractwem, do jakichś takich prac, na jakichś, powiedzmy, do jakichś takich jak wyjazdów ku ligi, kiedy były organizowane pielgrzymki, czy powiedzmy majowa pielgrzymka taka na Grabarce, to potrafiliśmy 2-3 autokary zorganizować młodzieży, żeby pojechać na Grabarkę. To no, dzisiaj pomarzyć można tylko. Tak szybko wszystko się tam przez te lata od 90 roku no, zredukowało, zmniejszyło, no, różne przyczyny, to chyba nie w tym rzecz. Na pewno to nie wina cerkwi, a wina przeobrażeń takich gospodarczych, politycznych, które wpłynęły na to, że mieszkańców stało się dużo mniej, jak było poprzednio. No i to były te lata, kiedy trzeba było organizować chór, kiedy trzeba organizować właśnie tą młodzież, uaktywnia się po to, żeby mogli przy cerkwi pomóc, wokół cerkwi pomóc, żeby właśnie tworzyć takie kółka różne, na przykład czytania po cerkiewno słowiańsku. Potrafiliśmy 30 osób zebrać, żeby wysłać na konkurs czytanie języka cerkiewno słowiańskiego. Także to to no chociażby to, że dzisiaj możemy, Grudek może się cieszyć, że tyle duchownych jest w tym czasie, wyrosło od 90 roku i dzisiaj są wspaniałymi duchownymi opiekunami swoich parafii i dzielnymi takimi misjonarzami na swoich tych placówkach, tam gdzie się znajdują. Także to są takie lata właśnie bardzo, bardzo dobre do podejmowania różnych takich działań na korzyść rozwoju parafii, na korzyść budowania tych fundamentów duchowych takich wśród tej społeczności. Także dzisiaj cieszę się, kiedy spotykam tych ludzi, to już dokonuję chrztu tej młodzieży, ich dzieci, tak? I nawet ślubów. Także to, no, to w sumie 36 lat od 90 roku. Dzisiaj upływa. Upłynęło, bo to pierwszego było września 1990 roku. Dopiero teraz sobie skojarzyłem, że to rzeczywiście ta data. No, więc to, jeżeli chodzi o pracę w cerkwi, to oczywiście to też udało się pozyskać ludzi oddanych, którzy ofiarowali swój czas, swoje pieniądze. No nie było takiej dotacji, jak dzisiaj mamy. Dzisiaj rozkosznie się żyje, bo no, trzeba też pewnej sztuki umieć dotrzeć do tych źródeł, żeby tam zaczerpnąć wiatrem tej wody, żeby no, wykorzystać ją. Więc też remontowaliśmy i zewnętrznie cerkiew. No a dzisiaj chyba widać, jak on wygląda, także to trudno mi o tym mówić, ale pojawiali się ludzie naprawdę, tak jak mówiliśmy o ojcu Włodzimierzu Dorożkiewiczu, o metropolicie późniejszym naszej cerkwi, który umiał gdzieś tam jakoś dotrzeć do ludzi i tutaj pojawiali się ludzie, którzy pomagali, którzy uczestniczyli, którzy byli dobrymi doradcami i wiele, wiele, wiele rzeczy tutaj. Oczywiście kierownictwo cerkwi, bo to też nowy episkopat, to też nowe zainteresowania, nowe, powiedzmy, trendy takie, które episkopat umiał przekazać dla młodych duchownych i ich zachęcić do takiego zapału, do nie tylko odprawiania liturgii, a jeszcze do innych poczynań na korzyść parafii, na korzyść prawosławia, na korzyść naszej cerkwi.
1: Tak myślę, że to chyba jest taka duża satysfakcja widzieć to, co ojciec wspomniał, chrzcić dzieci, tych dzieci, które kiedyś przychodziły na lekcje religii, które brały udział w tych spotkaniach, o których ojciec mówił. To chyba duża radość.
0: Jest ciekawa radość. Powiem tak, ja już nie uczę sporo lat religii w szkole, no bo są młodsi, są duchowni i oni się tym zajmują. Zresztą no, taka sytuacja nastąpiła, że im trzeba się tym zająć. Ja już mogę sobie dożywać, tak? Jak to jest w Piśmie Świętym powiedziane w Ewangelii, że jeden powinien rosnąć, a drugi już się zmniejszy, kurczy. Tak i to na pewno jest ciekawe, kiedy tak patrzę w szkole, a uczestniczę w rozpoczęciach, w zakończeniach roku szkolnego i patrzę na tą młodzież i poznaję w tych osobach uczniów obecnych ich rodziców. Po rodzicach. Tak dużo jest podobieństwa i bo już tak bym, no nie znam tych ludzi, kto to. A dzięki podobieństwu to się udaje. No dzisiaj to ogromna radość. No i cieszę się, że niektórzy z nich, z tych dzieci, tych wtedy, tej młodzieży, no są blisko cerkwi, są aktywni w cerkwi, śpiewają, czytają i powiedzmy uczestniczą w życiu cerkwi.
1: Ojcze, jeżeli mówimy o życiu waszej wspólnoty, waszej parafii, tutaj ojciec wspomniał nieco o miejscowych obrzędach. Czy są jakieś szczególne obrzędy, zwyczaje religijne, jakieś procesje, które charakteryzują waszą parafię?
0: No, powiedzmy tak, bardzo mi zależało na tym, kiedy przyszedłem do Grudka, jakby w ślad za zabudowem poprzednią parafią, organizować takie powiedzmy święta. One były, tylko że odznaczali jakby te święta, czyli upamiętniali to święto swoim przyjściem do świątyni. Udało się nie tylko ich zachęcić, żeby oni przyszli do świątyni, a później, no powiedzmy godzinę, dwie godziny po liturgii, zebrali się przy krzyżu w swojej parafii i tam odprawić nabożeństwo, tak zwany czyn obchodzenia polei, nie? Obchodów pól, a więc to błogosławieństwo, które przekazać na przyrodę, na pola, którymi zarządzają ci mieszkańcy danej miejscowości. To bardzo integrowało tych ludzi, a później taka wspólna agapa. A więc gdzieś tam była świetlica czy szkoła, gdzie można było wszystkich ludzi tych zebrać i taką skromną herbatę zrobić i można było dalej porozmawiać. To typu takiej lekcji religii. A więc pewne rzeczy otworzyć, co się dzieje w parafii. Na co te środki, które zbieramy, idą. Co już jest zrobione, co nas czeka. A więc to... Taka komunikacja była bardzo, bardzo w mojej ocenie wtedy potrzebna i ona oczywiście zaowocowała później bardzo. A więc to wprowadzono. Każda wieś dzisiaj ma takie swoje święto, czyli patrona swojej jakby miejscowości, tych pól, którymi no, opiekuje się ta społeczność danej miejscowości. I też właśnie tak po dzisiejszy dzień jedna tylko jest miejscowość, która się wykruszyła, bo no nie ma wiernych, porozjeżdżali się po różnych miastach, została jedna rodzina, starsza pani, która już nie w stanie jest zebrać. Także taka to obrzędowość, ale najbardziej taka powiedzmy była doniosła w Grudku, kiedy udało się wszystkich grudczan zainteresować procesją, kresnym chodem, takim przez Grudek. Przejść się ulicami w koło Grudka. Więc to dwie do trzech godzin taki kresny chod, taka procesja trwała. Więc w pewnych miejscach była przygotowana woda, gdzie dokonywano poświęcenia tej wody i czytano modlitwy właśnie takie, jak są na poświęcenie tych pól i sadu, ogrodów i tak dalej. I tak właśnie w różnych miejscach wschód, zachód, północ, południe tak wykonywaliśmy. Później, kiedy już miałem wikariusza, to my dzieliliśmy się, czyli jeden szedł w jedną stronę Grudka, a drugi szedł w drugą stronę Grudka, żeby ograniczyć ten czas. A później oczywiście wszyscy starali się, kto chciał, przyjść do świetlicy, porozmawiać, odpocząć, no bo to był trud. Ale co jest takie ciekawe, bardzo wzruszające było dla i pobudzające do potrzeby takiego kresnego chodu, to na przykład było sucho, nie ma deszczu. No i w tym dniu akurat potrzeba taka pomodlić się o deszcz i wracamy z procesją. Nikt się nie spodziewał, że będzie deszcz. Taki deszcz potrafi lunąć, że mokrzy do nitki wracali. Mówią, o jak Bóg słucha. Nie? I to takie działanie Bożej łaski przyczyniało się do tego, że rozumieli, że w przyszłym roku i dalej trzeba to robić, bo to bardzo potrzebne. To jest, powiedzmy, Bóg z nami i zawsze nam może pomóc w różnych sytuacjach.
1: Obecnie parafia w Grudku to jest cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, o której ojciec wspomniał. Wspomniał ojciec również o cerkwi cmentarnej, opieki Matki Bożej, tak? Czy jeszcze są jakieś kaplice, świątynie na terenie waszej parafii?
0: Nie mamy innych świątyń. To są świątynie. Ta, która na cmentarzu, to jest 1800, powiedzmy, z drugiej połowy XIX wieku. Świątynia, roku dokładnie nie pamiętam, 1800, tam gdzieś 70, bodajże 6 rok. I to cerkiewka, która, no jak na cmentarzu stały kiedyś takie kaplice, tak powiedzmy, no raz do roku, dwa razy do roku tam mogły się odprawiać nabożeństwa. Dzięki przychylności władz, powiedzmy Białegostoku, Ministerstwa Kultury, udało się tą kaplicę odremontować, taką perełkę zrobić z niej, a więc i wewnątrz, i zewnątrz, i cały wystrój świątyni jest tak satysfakcjonujący, że kto nie przyjdzie, powiedzmy z tych ludzi, którzy przychodzą, a rzadko nieraz bywają, tylko żeby się pomodlić za zmarłych, pojawiają się w tej świątyni, są zdziwieni, że ta świątynia inaczej wyglądała, dzisiaj jest tak urocza. Także to ta świątynia, a innych nie mamy. Jest ta centralna świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rodzeństwa Bożej Matki inaczej tak, i pokrowy Preświętej Bogorodzicy na cmentarzu, na klatbiszcze. No, oczywiście na cmentarzu jeszcze trzeba było dodać, że też ciekawe osiągnięcie, bo mamy nowy cmentarz, tak, a więc ten, który był 2-hektarowy cmentarz, jest już zapełniony i udało się nam dostać ziemię, też 2 hektary, na to, żeby tam założyć nowy cmentarz. I jest tam już założony i już jest znaczna część zajęta niestety przez ludzi, którzy no, śpieszą się do innego życia, do życia poza tym ziemskim życiem. Także też miejsce przygotowane, zadbane, ładnie wygląda, ogrodzone, nie pozostawione gdzieś tam na pastwę losu.
1: Ojcze, zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać o wyzwania, które czekają grudecką parafię. Czy są takie wyzwania, jak ojciec jako proboszcz się na to zapatruje?
0: No powiem, to tak jak rozmawialiśmy na wstępie tam z wami, ojcze, to jest pewien taki mechanizm, czy takie tryby, które ruszyły się kiedyś jakimś napędem i one dalej się kręcą. My tylko staramy się tam na oliwie, staramy się je tam w jakiś sposób nasmarować, żeby one się kręciły, nie zacierały się. Więc kolejnym takim wyzwaniem, bardzo poważnym, to jest restauracja, o czym już wspomniałem, polichromii. Dzisiaj pracują konserwatorki nad restauracją polichromii w przedsionku. Jest to taka bardzo, bardzo, to chyba będzie taki jakby pewien etap, bardzo chyba najbardziej trudny, bo sufit tego przedsionka wisi w powietrzu. Czyli jakby odparował, odparzył się od sufitu, tak? No i dzisiaj trzeba to podkleić tak ostrożnie, żeby nie naruszyć, bo tam już jeden fragment obleciał niestety z polichromią. A więc trzeba tam uzupełnić, no i wzmocnić. Są takie techniki ciekawe, nawet nigdy nie wiedziałem, że to jest możliwe, żeby to przykleić i będzie dalej funkcjonować. A więc to ten przedsionek robimy i myślę, że w tym roku odrestaurujemy całość tego przedsionka, a następnie po kolei dalej będziemy przemieszczać się do cerkwi, do górnej części cerkwi i tak dalej, żeby no, osłonić tą polichromię, zadbać o to, żeby ona się dalej nie degradowała, żeby ona dalej się, żeby nie ulegała zniszczeniu takiemu szybkiemu.
1: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że przybliżyliście historię parafii w Grudku, że też podzieliliście się swoimi wspomnieniami związanymi z waszą posługą w tej wspólnocie, a my zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i do uczestnictwa w zbliżającym się święcie parafialnym, ale również do tego, żeby odwiedzić cerkiew w Grudku. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem był ojciec Mikołaj Ostapczuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Bogorodzicy w Grudku. Dziękuję, ojcze.
0: Pozostaje mi podziękować za zaproszenie, a też życzyć cierpliwości w wysłuchaniu tego, co grzeszne moje usta mogły tutaj powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystusowi.
0: Sława na wieki.

drodzy bracia i siostry, już teraz na naszej antenie retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Liturgia to najważniejsze i najczęściej sprawowane nabożeństwo w cerkwi prawosławnej.

Rzeczy Pan, nikt nie wstąpił do niebo niebios, tylko ten, co z niebios wstąpił, Syn Człowieczy, który jest w niebiosach. I jak Mojżesz podniósł w górę węża na pustyni, tak też trzeba wywyższyć Syna Człowieczego, aby każdy wierzący w Niego nie zaginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zaginął, lecz miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat,

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, минионный понедельник, братья и сестры, распочелишмы według календаря юлианского Новый рок церковный, Новый рок литургичный. И перед нами те первые święta в Новом року литургичном, święta z liczby 12, до których już dziś Церковь ten niedzielny dzień nas przygotowuje. Bo dziś mamy Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, ale również dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli przed Podwyższeniem Krzyża Pańskiego. Teksty liturgiczne wczorajszego wieczoru odnosiły się zarówno do narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, jak również do znaczenia krzyża, o którym będziemy tak wiele mówić w święto Jego Podwyższenia. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi na ziemię w określonym celu. I ten cel przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i to, co z Chrystusem się stało, było już zapowiedziane w Starym Testamencie. Był zapowiedziany również i krzyż, i cierpienie, i męki, i śmierć, ale również i zmartwychwstanie. Dziś słyszeliśmy w tym krótkim fragmencie Ewangelii o tym, że Mojżesz wzniósł węża. To odniesienie do starotestamentowego epizodu w historii, kiedy naród żydowski powracał do ziemi obiecanej, szedł do ziemi obiecanej z niewoli egipskiej. I tam, kiedy zgrzeszył głęboko wobec Boga, Pan Bóg nakazał ich jadowitymi wężami, które przynosiły tak dla wielu śmierć. Śmierć za grzechy. Ale Pan Bóg pokazał i dał swoje miłosierdzie. Powiedział Mojżeszowi, aby ten sporządził miedzianego węża i umieścił go wysoko na drzewie, na palu, który jest praobrazem naszego krzyża, praobrazem Chrystusa powieszonego na drzewie krzyża. I ci, którzy z wiarą spoglądali na tego węża, otrzymywali uzdrowienie, mimo że byli gryzieni przez węże. I ten praobraz, bracia i siostry, realizuje się w Nowym Testamencie, w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii, wśród tych kilkunastu zdań, usłyszeliśmy tak ważne zdanie, które jest jednym z ważniejszych zdań w całym Nowym Testamencie. Chcę jeszcze raz to zdanie przytoczyć. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Te słowa dzisiejszej Ewangelii i to zdanie Chrystus wypowiedział w rozmowie z Nikodemem, tym dociekliwym faryzeuszem, który przychodził do Chrystusa, jak mówi o nim Ewangelia, wielokrotnie nocą, aby słuchać Jego nauk. A później głęboko uwierzył w Chrystusa. I dlatego też, chociaż Chrystus był opuszczony przez apostołów,
to on właśnie ze swoim przyjacielem Józefem przychodzą, aby zdjąć ciało martwego Chrystusa z krzyża i pochować w ogrodzie w Getsemanii. Te słowa świadczą, że Bóg obdarza człowieka wielkim darem. Tym darem jest przede wszystkim wielki dar miłości Bożej względem upadłego człowieka, że posyła swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tymi słowami Ewangelia przypomina nam, że Bóg nas w wyjątkowy sposób kocha, nas miłuje, mimo naszych grzechów, bo w każdym człowieku jest jakieś dobro, mniej lub bardziej widoczne, niekiedy nawet może ledwie zauważalne, ale jest w każdym człowieku dobro. Dlatego też Pan Bóg posyła swego Syna, daruje nam tą największy dar, jaki ludzkość otrzymała. Bóg daje wszystko, aby nas zbawić. Daje więc najwyższą cenę za nasze zbawienie. Powinniśmy więc zapytać, dlaczego Pan Bóg tak postępuje? Dlaczego tak cenny jest grzeszny człowiek dla Boga? Ponieważ jesteśmy dla Niego bezcenni. Jesteśmy przecież stworzeniem Bożym. Pomimo naszych grzechów i naszej jakże często niewierności Bogu, Bóg nigdy nie wyrzekł się nas, nigdy nie wyrzekł się człowieka. Chociaż my jakże często wyrzekamy się Boga, wyrzekamy się nawet Jego pomocy poprzez naszą pychę. Liczymy tylko na swoją mądrość, na osiągnięcia tego świata. Pan Bóg ocala nas swoją miłością, bo tak kocha człowieka. Jezus objawił nam miłość Boga Ojca przez swoje przyjście, które chce naszego szczęścia. Jezus podejmuje drogę uniżenia, drogę pokory, drogę służby, drogę dawania życia za drugiego człowieka. Podejmuje ją całkiem bezinteresownie. Człowiekowi trudno jest czynić cokolwiek, szczególnie obecnemu człowiekowi, bezinteresownie. My często słyszymy, albo nawet sami pytamy, a co ja będę z tego miał w życiu, jeżeli będę czynił dobro i dobrze postępował. Jezus, który przyszedł na ziemię, jest darem Boga Ojca. Bóg w Jezusie daje nam samego siebie. Tylko czy my jesteśmy otwarci, bracia i siostry, na przyjęcie tego daru? Czy przyjmujemy Jezusa właśnie takiego, jakim stał się dla nas, bezbronnego, uniżonego, pokornego, ale w tym wszystkim wielkiego i wywyższonego? Chociaż w oczach ludzkich krzyż
który jest synonimem cierpienia, poniżenia i porażki, to dla Boga, dla Syna Bożego jest to miejsce Jego wywyższenia, ponieważ to tam na krzyżu przejawia się pełnia miłości Bożej. Bóg oddaje swego Syna na cierpienia za grzechy całego świata. Krzyż jest nie tylko wywyższeniem, ale jak uczy Cerkiew, krzyż jest triumfem, jest zwycięstwem nad złem. Miłość jest bowiem zawsze zwycięstwem. Dlatego też święci zachęcają nas, abyśmy, chcąc się nauczyć prawdziwego życia chrześcijańskiego, nauczyć się miłości i pokory, zawsze modlili się przed krzyżem, zawsze rozważali sens i znaczenie krzyża. Dlatego też prawosławny chrześcijanin tak często czyni znak krzyża. Prawosławny chrześcijanin nosi na sobie krzyż, bo całe życie człowieka jest przecież niesieniem krzyża. Podążajmy, bracia i siostry, tą drogą, którą nam wytycza Ewangelia. Otwierajmy się na Bożą miłość i wznośmy zawsze dziękczynienie Bogu za ten dar Syna Bożego, który dokonał naszego zbawienia dla naszego życia wiecznego. Amen.

0: że Ty mówimy tajno, obrazujesz żywo Ty wariaszczej Trójce, Ty kwiatuje pięknie Ty bawi. Wsako i nyni żyjej, skoro Ty Boże
1: Panie. Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie,
2: Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Panie, Pan

Господина нашего, высоко преосвященного.

nie powinniśmy się wyłagić, którą zawsze pogrywie z tym, żeby to kryty tym popisami. No bo trzecią nie wiecali się jasno, że są ludzie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie, panie,

Помилуй и спаси нас, как облако.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już jutro w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku nabożeństwo świąteczne rozpocznie się o godzinie 9. Tamtejsza parafia jutro będzie obchodziła swoje święto, narodzenie Najświętszej Bogu Rodzicy. I jutro przewodniczyć będzie boskiej liturgii w cerkwi Hagia Sofia jego eminencja metropolita Joannikie, metropolita Czarnogóry i Przymorza.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a naszym gościem będzie profesor Wojciech Naumik. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Wojciech Naumik.
2: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzień dobry, panie profesorze. Witam Państwa.
1: Pan profesor jest kierownikiem pierwszej kliniki chorób płuc, raka płuca i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mamy porozmawiać, jak zadbać o zdrowy oddech. Zanim do tego, to jak to się dzieje? Po co nam te płuca? Po co nam ten oddech?
2: No, oddech to jest w ogóle podstawą życia, można powiedzieć, bo przecież do życia to wszyscy wiemy, już będąc w szkole, i rośliny, i zwierzęta, i my, ludzie, potrzebujemy przecież tlenu, powietrza. I po to mamy płuca, nasz oddech jest po to, żeby wprowadzić tlen do organizmu, żeby ten tlen przeszedł nam, że tak powiem, wpadł nam do płuc i do krwi potem roznosił się po całym organizmie. A potem, ponieważ nasz organizm zużywa tam trochę energii, przecież potrzebujemy ją do życia, i wydala dwutlenek węgla. I po to jest nam potrzebny układ oddechowy płuca, żeby ten dwutlenek węgla wydalić z organizmu. Więc oddech jest podstawą życia.
1: Ale tak na co dzień nie myślimy o tym. Nie musimy pamiętać o tym, żeby oddychać.
2: Pewnie, że nie musimy pamiętać, ale jeżeli sobie wyobrazimy, że my nawet nie myśląc, to my dziennie wykonujemy nawet ponad 20 tysięcy, co najmniej tysięcy takich cyklów oddechowych. O tym nie myślimy, ale no, mamy pewne automatyzmy, prawda, które bez, oczywiście są choroby takie ponoć, które trzeba pamiętać, żeby oddychać, ale to rzadka sprawa, ale zdarzają się, ale mimowolnie, prawda, nie myślimy o tym, a za nas organizm steruje, że bierzemy wdech, wydech, czyli że klatka się rozszerza, wpada w powietrze i potem się mięśnie luzują i powietrze wypada, znaczy no nie powietrze, dwutlenek węgla.
1: Jak to jest, że czasami oddychamy szybciej, dyszymy, czasami znowuż mamy takie chwile bezdechu. Czy to jest jakby wszystko naszą fizjologią?
2: I fizjologia, ale i można powiedzieć i taka patofizjologia, czyli fizjologia troszeczkę nie do końca prawidłowa, bo proszę zauważyć, że jeżeli na przykład jesteśmy zdenerwowani, prawda, albo mamy jakąś sytuację stresową, to nasz organizm jest mądry. On wyczuwa, że jest stres, że trzeba przygotować organizm na jakiś wysiłek, a może na ucieczkę, prawda. To już tak na zasadzie ewolucji, już ze zwierząt to tam się kiedyś rozwinęło. I wtedy co się dzieje? Wtedy szybciej oddychamy. Nasz organizm zawiaduje, że musimy szybciej oddychać, bo być może będziemy zaraz potrzebować więcej powietrza, znaczy więcej tlenu. Nasze serduszko przecież będzie zaraz szybciej pracowało, więcej energii, więcej tlenu będzie potrzebnych dla mięśni i wtedy wtedy szybciej oddychamy trochę. Wtedy serduszko przyspiesza, a tak spokojnie, jeżeli jesteśmy zrelaksowani, to oddychamy wolniej. Zresztą to jest bardzo ciekawy temat, ten taki szybkość oddychania, bo na przykład okazuje się, że jeżeli jesteśmy zdenerwowani, chcemy się uspokoić, to takie proste zabiegi polegają na tym, żeby gdzieś tam na przykład położyć się wygodnie i żeby pamiętać o oddechu. Na przykład przez nos 4 sekundy wdech wykonujemy i 6 sekund wydech spokojnie. Okazuje się, że to wtedy taki spokojny oddech daje nam sygnał do naszego organizmu, żeby uspokoić serduszko i nas uspokoić. I zresztą nawet czytałem, że właśnie jeżeli mówimy o tej szybkości oddechu, to są takie techniki. To wiem, że siły specjalne tak trochę ćwiczą, że na przykład chcemy wypocząć, zrelaksować się, gdzieś tam mamy jakąś trudną misję, połóżmy się i tak 4 minuty wdech, 4 minuty zatrzymajmy oddech i 4 minuty wydech.
1: Sekundy chyba.
2: Przepraszam, sekundy. O, już tak się sekłem. 4 minuty to już był, bo mózg mogły być ponad, że tak powiem. Ale to takie, także ta częstość oddechu, szybkość jest ciekawa i bardzo fajna.
1: Co, tak, jakie są takie podstawowe elementy układu oddechowego? Tak, bo pytam troszeczkę tak anatomicznie, po to, żebyśmy przeszli później do tych różnych zaburzeń i co my mamy, co możemy zrobić, ażeby uniknąć tych schorzeń poszczególnych części układu oddechowego, bo one wpływają na to, żeby później żeby oddychać pełną piersią.
2: Tak jest. Jeżeli sobie wyobrazimy, że żyjemy, mamy powietrze. Powietrze jest zawierające tlen niezbędny do naszego życia. No to powietrze musi wejść. Przez co wchodzi? Przez drogi oddechowe. No, oczywiście to musi być czyste powietrze, bo jeżeli oddychamy smogiem, no to wiadomo, jak wprowadzamy do siebie jakiś pakiet dużej ilości trucizn, no to nie jest to zdrowe. Czyli wchodzi powietrze z tlenem. A przez co wchodzi? Przez drogi oddechowe. Jak sobie wyobrazimy, przez usta. No lepiej brać wdech, jeżeli możemy przez nos, bo sam te troszeczkę tej sfiltrowane, tam rzęski, mamy włosy, prawda, w nosie, to nas filtruje. Więc chodzi przez drogi oddechowe. Dobrze, żeby te drogi oddechowe były droże. No mamy szereg chorób, że one się lubią kurczyć, coś tam, na przykład różnego rodzaju patologie, że nie może powietrze wejść. To też nie jest zbyt dobrze. No ale to powietrze wpada do naszej klatki piersiowej. Jak sobie wyobrazimy tą klatkę piersiową, taka jakby skrzynka, a w tej skrzynce jest coś w środku, czyli te płuca, no to powietrze wpada nam do tych płuc, więc musi być odpowiednie rusztowanie, tak, skrzynka, prawda, tam gdzie są te płuca, i ona też musi, ta skrzynka, czyli te żebra, prawda, ta klatka piersiowa ma mięśnie, bo przecież ta klatka się musi rozszerzyć, żeby zrobić miejsce, żeby to powietrze wpadło. No a już jak dalej zagłębimy się, powietrze weszło przez drogi oddechowe, tam są pęcherzyki płucne, czyli ta mieszanina tych wszystkich takich struktur, przez które powietrze przechodzi do naczyń krwionośnych. A po co przychodzi? No po to przychodzi, że te naczynia krwionośne, to taki system transportowy tlenu po całym organizmie, wszystko, drodzy Państwo, jest ukrwione w naszym organizmie. No prawie wszystko, ale to, co można powiedzieć, żyje, odpowiada za nasze funkcjonowanie. No i to tak, można powiedzieć, to tak wygląda układ oddechowy. Czyli proszę zobaczyć, ile jest tutaj procesów. Musi wejść powietrze, musi wejść do niższych dróg oddechowych, musi przejść przez naczynia krwionośne, potem naczynia krwionośne rozprowadzają po samym organizmie. Więc tu jak sobie wyobrazimy, ile jest możliwości jakichś takich zaburzeń w poszczególnych tych strukturach i to się wiąże z tymi poszczególnymi chorobami na takich tych poszczególnych etapach.
1: Dużo by tego powietrza tak takim zwykłym oddechem, niegłębokim, nie nabierając powietrza, tak my wymieniamy tak za każdym razem?
2: To znaczy, jeżeli sobie to można sobie tak przekonać się, na przykład studentom, można pokazać, czy nawet gdzieś tam w szkołach wykonuje takie badanie spirometryczne. Chodzi o to, że to jest taki pomiar, ile pacjent wydala tego powietrza. No to jak taki jednorazowy taki wydech, no to jakieś 1,5 litra, to jest minimum, 1,5 litra, 2 litry, tak mniej więcej powietrze z siebie wydmuchuje pacjent. Ale oczywiście nie całe powietrze wydmuchuje pacjent, bo jakby całe powietrze wydmuchać, to by te płuca nam się, by się zapadły. Także te kilka litrów, można powiedzieć, zawsze gdzieś tam jest w naszej klatce piersiowej.
1: Co najbardziej szkodzi dla naszego układu oddechowego? Tak, jakie czynniki takie są podstawowe? Takie, no, owszem, ostatnie lata przebiegły pod znakiem wirusa COVID-19, który uszkadzał płuca. No, wirus był, przeszedł, w tej chwili nie stanowi jakiegoś niepokoju. Natomiast tak na co dzień, co nasze płuca, że tak to powiem, wybija z fizjologicznego rytmu?
2: Znaczy, najczęstszą taką, można powiedzieć, złym czynnikiem, która może uszkadzać w sposób tak przewlekle, jesteśmy narażeni na te czynniki szkodliwe, to oczywiście zanieczyszczenia powietrza. A najczęstszym zanieczyszczeniem powietrza jest dym tytoniowy. No i to, jeżeli mamy tę mieszaninę tego różnego rodzaju takich złych substancji, które nawet gdzie, no, zwierzę by nie tknęło tych substancji szkodliwych, które gdzieś są w tym w dymie tytoniowym, i jeżeli ktoś pali przez wiele lat, no to po jakimś czasie może zapracować na różnego rodzaju choroby. słyszycie Państwo na pewno jakieś tam sygnały ostrzegawcze o smogu, o czystości powietrza, tych takich cząsteczkach, które zawieszone w tym smogu. Okazuje się, że te cząsteczki przychodzą też do głębi do naszego organizmu i nawet do innych struktur, do serca, nawet do nerek, prawda? Więc zanieczyszczenia, ale okazuje się, że jeżeli sobie wyobrazimy, że ten układ oddechowy to jest, te płuca są w tej klatce piersiowej, więc jeżeli na przykład mięśnie będą osłabione przez jakieś choroby mięśni, no nie ma pacjent siły, żeby tą klatkę piersiową rozszerzyć, żeby to powietrze wpadło do płuc, to też będzie szkodliwe. Jeżeli na przykład sobie wyobrazimy, że na przykład serce jest nasze chore, prawda? No a serce, jak na przykład ktoś, no drodzy Państwo, najczęstszą przyczyną na przykład kardiomiopatii rozstrzeniowej w środowisku polskim to jest alkohol, prawda? Więc to też niehigieniczny tryb życia. Więc jeżeli serce jest uszkodzone, gorsze pompowanie krwi również do płuc, no i serce też się może potem uszkodzić trochę, pacjent może czuwać duszność. Więc najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia powietrza, ale również taki niehigieniczny ogólnie tryb życia nasz. Dieta zła, inne używki.
1: Panie profesorze, wydaje się nam, że potrzebujemy pomocy specjalisty chorób płuc. Jak wygląda taka typowa wizyta u pulmonologa? Na co powinniśmy się nastawić w czasie takiej wizyty?
2: Wizyta u pulmonologa powinna tak wyglądać, mam nadzieję, że wygląda u większości pulmonologów. Oczywiście wywiad, badanie przedmiotowe. My zawsze musimy się zapytać przede wszystkim, czy pacjent pali, ile pali, bo jeżeli pacjent pali kilkadziesiąt lat, to już możemy z tyłu głowy podejrzewać, z czym możemy mieć do czynienia. Czy pacjent i jaki ma zawód, bo okazuje się, że raptem się na przykład, że pacjent i co w przeszłości wykonywał, bo może się okazać, że pacjent na przykład 15-20 lat temu przy azbeście pracował gdzieś tam za granicą. To jest bardzo istotne. Może być też tak, że na przykład pracuje na wsi, przykładowo wchodzi do obory albo przy pewnych pracach w polu, zawsze jest mu duszno. To też na pewne choroby wskazuje, więc dokładny wywiad. Potem badamy pacjenta. My zawsze usłuchujemy pacjenta słuchawkami, bo nam to dużo na początku daje. Na przykład są pewne takie szmery, które my słyszymy w słuchawkach, które mówią, o, że tutaj może być troszeczkę zwłóknienia, tutaj może być troszeczkę niewydolności krążenia. Oczywiście odzwierciedleniem tego jest układ oddechowy, że serce gorzej pracuje, czyli dokładne badanie przedmiotowe. Ale musimy zbadać, czy pacjent nie ma węzłów chłonnych powiększonych. Jest cały system, takie całe procedury badania przedmiotowego, czyli badania, prawda, pacjenta dokładnego. No i potem badania dodatkowe. Nas interesują najczęściej dwa badania dodatkowe, które pulmonolodzy wykonują i interpretują. To są badania radiologiczne. Oczywiście zdjęcie klatki piersiowej to jest podstawowym badaniem. Teraz coraz częściej się sięga też po tomografię komputerową klatki piersiowej. I to nie zawsze musi być z kontrastem, bo nas na przykład często interesuje tomografia wysokiej rozdzielczości, bo to jest tomografia, która pokazuje, jak miąższ płucny wygląda, jak wyglądają struktury za sercem. To pan profesor powiedział o COVID-zie, tak? Bo my wiemy, że COVID właśnie te płuca, które są wewnątrz klatki piersiowej, troszeczkę czasem mógł spowodować uszkodzenia i my patrzymy, jak ten miąższ płucny wygląda, ale przy okazji, jak serce wygląda, jak naczynia wyglądają, czy te płuca są rozdęte, czy nie, to takie już nasze wewnętrzne słownictwo, ale jak te płuca pracują, jak układ oddechowy pracuje, czy pacjent rzeczywiście ma prawo być mu duszno, czy to już tych pojemności ma mniej, to nam powiedzą badania czynnościowe, czyli spirometria. Na pewno wiele z Państwo znacie spirometrię. Doktor czy lekarz mówi, że trzeba zrobić wydmuch szybki, taki maksymalny. I to są podstawowe badania. Ale jeszcze na przykład pulmonolog się interesuje, jak krew jest natleniona, prawda? No bo po to mamy ten układ oddechowy, żeby dostarczyć tlen do organizmu. Można czy pulsoksymetrem wykonać, czy gazometry tętniczą badamy. Ale i badania takie z krwi, jak na przykład morfologia. Bo przykładowo, jeżeli pacjent ma zapisaną tlenoterapię domową i nie używa tej tlenoterapii, to widzimy, że raptem krew, pewne parametry się zmieniają we krwi. Interesuje nas również EKG, dlatego że jeżeli my stwierdzimy na przykład, że pewne fragmenty serca a możemy to ocenić na podstawie EKG, że przerastają, to też pewne są takie typowe cechy, że tu mamy chory układ oddechowy, a tu pewne struktury w sercu przerastają. Więc to jest rozmowa z pacjentem, po drugie badanie dokładne, po trzecie badanie dodatkowe, spirometria, zdjęcie klatki piersiowej, czy tomografia i badania z krwi dodatkowe. I to daje taki, można powiedzieć, taki pierwszy obraz pacjenta, jego stanu układu oddechowego dla nas, dla lekarzy pulmonologów.
1: W tej chwili mówi się o tak zwanej niskodawkowej tomografii komputerowej. Nawet planowany jest program profilaktyczny. Jaka jest opinia pana profesora na ten temat?
2: To jest tomografia niskodawkowa. Jest to uznana metoda na świecie wczesnego wykrywania raka płuca, różnego rodzaju patologii. I to jest, drodzy państwo, pacjenci, którzy mają czynniki ryzyka. Palacze, prawda? Pacjent, który dużo palił dymu tytoniowego, może mieć tu, wiem, działalność pana dyrektora Kochanowicza, żeby był ten program też tomografii komputerowej i to bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że będzie mieć. I to jest, można wykryć, proszę zauważyć, to co mówiłem, że my na przykład mając chorego palącego papierosy, robimy tomografię klatki piersiowej. Ale tych małych zmian możemy nie zauważyć u takiego palacza, który pali 20-30 lat. My nie wiemy, co się dzieje za sercem. I teraz, jeżeli stwierdzimy jakiś taki cień okrągły, owalny, my to oceniamy, że na przykład ma taki nieregularny, ma kształt, taki trochę nie za bardzo zbyt okrągły, czyli budzi nasze podejrzenia, to już na takim etapie możemy pokazać szybko, skonsultować z torakochirurgiem i decydujemy. Są określone wytyczne. Czy obserwujemy, powtarzamy tomografię za pół roku czy za rok, czy ewentualnie już można wyciąć ten nowotwór, bo jest to metoda uznana na całym świecie. Okazuje się, że przeżywalność pacjentów chorych na raka rośnie, bo właśnie nam chodzi o przeżywalność. Przez wczesne wykrycie, bo na pewno państwo słyszeliście, że dlaczego wszyscy słyszymy, na pewno państwo mieliście znajomych, prawda, kolegów, którzy zmarli z powodu raka płuca, bo rozpoznane za późno. A to jest narzędzie, że można rozpoznać wcześniej, można ten guz wyciąć. I to właśnie o to chodzi.
1: Kto powinien na takie badanie przede wszystkim się zgłosić?
2: Osoba, która pali dużą ilość papierosów, są pewne konkretnie, ma jakieś objawy chorobowe, kaszel, to oczywiście będą jeszcze, jak tutaj zostanie to wszystko rozstrzygnięte przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określone wytyczne, na pewno będzie to ogłoszone, ale pytajcie się, drodzy państwo, o takie możliwości, pytajcie się lekarzy rodzinnych, pytajcie się w swoich poradniach, ponieważ to będzie naprawdę dobra metoda, taka przesiewowa, no tak obrazowo mówiąc, wyłapywania tych pacjentów, którzy wymagają pomocy.
1: Z jakimi najczęściej schorzeniami styka się pulmonolog? To jacy pacjenci najczęściej trafiają do kliniki pana profesora?
2: W zasadzie to jest, można powiedzieć, dwie kategorie pacjentów. Najczęściej widzimy i taki trochę wysyp obserwujemy. Mamy, znaczy ja mówię o pierwszej klinice, mamy bardzo dużo pacjentów chorych na raka płuca i to widzę, że tych pacjentów naprawdę się sporo zgłasza, dużo. Mam wrażenie, że no tak jakby coraz więcej, co drugi dzień mamy szereg skierowań. No chorzy na raka płuca, dlatego ta niskodawkowa tomografia jest bardzo ważna, ale mamy też pacjentów dosyć dużo z chorobami śródmiąższowymi. To, co pan profesor mówił, że te infekcje wirusowe różnego, czy powtarzające infekcje, one spowodowały pewnego rodzaju zaburzenia w miąższu niektórych pacjentów, tylko oczywiście u części, także tu proszę nie wpadać w jakiś strach, w panikę. I ci pacjenci po jakimś czasie mogą odczuwać duszność, ten kaszel przewlekły. To te dwie kategorie pacjentów najczęściej spotykamy, ale również chorzy na POHP, chorzy na jakąś niekontrolowaną astmę skrzylową. To jest taka najczęstsza grupa pacjentów, z którymi mamy do czynienia. Starają się również chorzy z rozszczeniami oskrzeli, czyli to są ci pacjenci, którzy chorowali często, może niezbyt dobrze się leczyli i mają takie uwypuklone oskrzela, jak zrobimy badania radiologiczne, to widzimy i tam się gromadzi często dużo ropy i ci chorzy kaszlą, odpluwają. To jest taki najczęstszy przekrój pacjentów u nas.
1: Kiedyś bardzo dużo pacjentów, zresztą był też szpital tak zwany gruźliczy, Jak w tej chwili gruźlica wśród pacjentów pana profesora?
2: Wszystko to przebiega, można powiedzieć, na stabilnych poziomach od dłuższego czasu. Był taki moment, że obawialiśmy się w związku z wojną u naszych sąsiadów wzrostu zachorowań. Takie czarne scenariusze się nie sprawdziły. Owszem, było trochę pacjentów i z gruźlicą lekooporną, ale to nie był jakiś wzrost, który stanowił olbrzymi problem. To wszystko było do opanowania. Mamy, przyznam się, że no, nie mam pacjentów przybyszy z zagranicy. Być może oni pojechali do Polski zachodniej, gdzieś do krajów zachodnich, ale to jest wszystko, można powiedzieć, zawsze kilku tych pacjentów, do 9 pacjentów mamy, ale jakoś tak jest, że jeżeli jest to gruźlica lekooporna, bo tego się obawialiśmy, akurat mam to pacjentów, to są Polacy. Polacy, którzy chorowali na gruźlicę, nie przestrzegali zaleceń, odstawiali leki, znowu przyjmowali i wyindukowali sobie taką lekooporność.
1: Panie profesorze, jeśli ze schorzeniami no, bagatelizujemy objawy, jakie powikłania nam grożą?
2: No, jeżeli na przykład palimy dużo, prawda? Ktoś pali kilkadziesiąt lat, czyli rozwinie się ta obturacyjna choroba płuc. Znaczy powiem tak, proszę pamiętać, że nasz organizm to jest taka jakby jedna całość, więc jeżeli jest tak, że mamy chore płuca, gorzej dochodzi do tej wymiany gazowej z tą wymianą tlen dwutlenek węgla, czyli mamy na przykład obturacyjną chorobę płuc, czyli chore płuca, no to zaraz są problemy z sercem. Bo jak chore są płuca, to przerastają pewne struktury w sercu. Jak przerastają pewne struktury sercu, to wtórnie robi się tak, że pacjent ma niewydolność krążenia. Widzimy takich pacjentów, że nogi puchną, prawda, nie ma da rady chodzić, bo jest mu duszą w czasie wysiłku. Potem jak chore są serce, no to potem niedokrwione nerki, problem z nerkami, z wątrobą, prawda. Więc to takie zaniedbania układu oddechowego rodzą swoje następstwa. I jeżeli w dalszym etapie dochodzi do sytuacji, że nasz organizm nie jest w stanie doprowadzić odpowiedniej ilości tlenu, nie wpada odpowiednia ilość tlenu, a nie wypada, obrazowo mówiąc, odpowiednia ilość dwutlenku węgla. I teraz tak, chory wymaga tlenoterapii domowej. A jeżeli jeszcze nie pomaga tlenoterapii domowej, takich innych maszynek, może państwo widzieliście gdzieś tam w filmach czasem, że pacjentowi jest duszno, zakłada taką maseczkę i oddycha, prawda, żeby doprowadzić ten tlen do organizmu. Z kolei inny przykład, no jeżeli pacjent chory na gruźlicę nie dba o siebie, dalej nie przyjmuje leków, prawda, może dojść do tego, że zacznie spływać krwią. Podobnie, jeżeli pacjent na przykład pali papierosy, nie zauważy w pewnym momencie, że jest mu duszno, że kaszle, że odpluwa jakąś taką treścią, no nieciekawą, jakąś brudną. Mówię, że na przykład rozwinie się rak płuca, bo wiemy, że problemem naszym jest to, że się późno rozwija. To może dojść do tego, że naprawdę będzie odpluwać tą krwią i to będzie objawem patologicznym. Ale najczęstszymi objawami chorób układu oddechowego, jeżeli zaniedbamy, nie będziemy myśleć, to jest duszność i odpluwanie. No odpluwanie jakąś taką dziwną, często prwóciną. No każda prwócina jest dziwna, taka brzydka, której nie lubimy. To na przykład koloru zielonego, żółtego, czerwonego. Zielony, żółty zazwyczaj świadczy o tym, że pewnie jakieś bakterie tam rosną w drogach oddechowych. A ponieważ układ oddechowy jest blisko innych struktur, no to zaraz inne narządy będą chore.
1: Panie profesorze, a co robić, żeby nie spotkać się z pulmonologiem?
2: Żeby nie spotkać się, to zamiast wyjścia na papierosa, może trzeba pójść na spacer do lasu. Pójść na spacer do lasu, zdrowie się odżywiać. No nawet takie rzeczy, no teraz chociażby, prawda, zaraz zbliża się sezon grzewczy, patrzmy, czym palimy w piecach, żeby nie wrzucać do pieca wszystko, co mamy pod ręką, bo przecież możemy sąsiada chorego na astmę poczęstować czymś, że będzie mu duszno, a jeżeli będziemy to robić ileś tam lat, to i my zachorujemy i sąsiad. Dbanie o czystość powietrza, higieniczny tryb życia, spacery w lesie, a nie tam w zadymionym pomieszczeniu i nie z papieroskiem w zębach, jeśli Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakieś dolegliwości, zauważymy u siebie, że gorzej nam się oddycha, że kaszlemy powyżej 3 tygodni, że coś kaszlemy i jeszcze coś odpluniemy jakąś treścią, to pójdźmy do lekarza. Może lekarz rodziny uzna wtedy, że trzeba dać skierowanie do pulmonologa, zrobić jakieś badania dodatkowe. Myślmy o tym, o tych naszych objawach, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, to jest tak, że każdy mówi, a palę, to mogę kaszleć, odpluwać. Nie, to nie jest tak. Każdy kaszle powyżej 3 tygodni, to znaczy, że coś jest nie tak, że coś tam, jakiś stan zapalny jest w płucach. Więc trzeba o tym myśleć. I to, co jeszcze też zwracamy naszą uwagę, o takie budowanie naszej odporności. Mówiłem o higienicznym trybie życia, o odżywianiu się, ale drodzy Państwo, jest w standardach pulmonologicznych, że musimy myśleć, żeby szczególnie starszych pacjentów, żeby zaszczepić od grypy, zaszczepić od tych wirusów RSV, to, co medycyna nam oferuje. Bo te szczepienia, to okazuje się, jeżeli mówię od grypy, o tych chorób wirusowych RSV i wspomagają pracę serca, powiem tak, Państwo, koszt szczepionki to jest, państwo wyprodukowania to jest kilka, to jest nawet no maksimum kilkaset złotych, tak? A leczenie pacjenta, który się powikłał na choroby wirusowe, mogą dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy, nawet euro, bo to ze źródeł zachodnich wiem, euro dziennie, więc to i jest koszt efektywny, ale i oszczędza nasze zdrowie, więc to jest taki naprawdę duży aspekt dbanie o nasze płuca, ale apeluję do Państwa, nie chodźcie tam, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, zamiast pójść palić papierosy, no może trzeba pójść na spacer do lasu z rodziną, z bliskimi.
1: Czasami słyszy się, że na zdrowy oddech pomagają różnego rodzaju inhalacje, a to inhalacja z solą, a to różne olejki eteryczne. Jaka jest prawda?
2: Znaczy, to ma takie wszystko znaczenie wspomagające czasem, bo jeżeli na przykład mamy suche drogi oddechowe, to jak nawilżymy, jest nam łatwo odkrztusić, jeżeli produkujemy wydzinę, to czujemy się lepiej. Ale to też, jeżeli tak często stosujemy, to musimy pamiętać, że może coś jest nie tak z naszym układem oddechowym i musimy pójść do lekarza. Mam w pamięci takiego mnicha, pamiętam akurat mnich, który żył w Gruzji. Pamiętam, koleżanka do mnie zadzwoniła, mówi, słuchaj, coś jest nie tak, bo ten mnich cały czas, już nie będę mówić nazwy firmy, cały czas on non-stop pije cukierki miętowe z takim olejkiem eukaliptusowym. Mówi, coś jest nie tak, on stop mówi, że po cukierkach się lepiej czuje. Myślę, co jest, że po cukierkach się lepiej czuję, a to takie naprawdę bardzo silne, mocne. Okazało się, że jak zrobiłem pacjentowi spirometrię, to miał prawie tych pojemności płuc nie miał, bo okazało się, że albo cukierki, albo papierosy. I tak, bo ten taki olejek miętowy, silny, eukaliptusowy, oddychał i to łagodziło dolegliwości, zmieszało uczucie duszności, mógł łatwiej odkrztusić. Także to było takie oszukiwanie tych objawów.
1: Czyli my, jeśli mamy dolegliwości, to najpierw się przebadajmy.
2: Dokładnie, dokładnie. Bo tutaj wiem, że pacjenci mają naprawdę różne pomysły, różnego rodzaju właśnie jakichś silnych ziół, takich no, ciekawych, że tak powiem, wynalazków. Stosują tego rodzaju inhalacje. Owszem, on w pewnych sytuacjach są bardzo dobre, korzystne, ale no, nie mogą te zastąpić takiego leczenia, które proponuje medycyna.
1: Panie profesorze, po takiej audycji na pewno będziemy mieli zdrowy oddech. Nie palimy, prowadzimy zdrowy tryb życia. Myślę, że nasi słuchacze się zgadzają z tym. Dziękuję panu profesorowi. Moim i państwa gościem był pan profesor Wojciech Naumik, kierownik Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
2: Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panu profesorowi i życzę państwu zdrowia. Wszystkiego dobrego.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. To program profesora Jana Kochanowicza, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu. A my na kolejną audycję Pytanie do specjalisty zapraszamy już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00. Tym razem gościem profesora Jana Kochanowicza będzie pani profesor Edyta Rysiak, a temat naszego odcinka będzie dotyczył dzieci. Monitorowanie czasu przed ekranem dzieci. To wszystko już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest prelest, czyli duchowe złudzenie?
2: Odpowiada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
3: Formalna modlitwa bez skupienia jest bezowocna, ale może być też stan, kiedy modlitwa jest zagrożeniem dla duchowego rozwoju jednostki. Kiedy podczas modlitwy stosujemy wyobrażenia, to zazwyczaj prowadzi to do duchowego złudzenia. Słowem złudzenia określamy coś, czego w rzeczywistości nie ma. My widzimy, a tego w rzeczywistości nie ma. Kiedy mówimy o duchowym złudzeniu, to mamy na myśli sprawy duchowe. Myślimy o sobie, czego w rzeczywistości nie mamy. W języku słowiańskim taki stan określamy słowem preleść. Jest to odpowiednik greckiego słowa plani. W języku polskim bardzo dobrze to charakteryzuje właśnie stwierdzenie duchowe złudzenie. Kiedy człowiek podczas modlitwy stosuje wyobrażenia, mniema o sobie, myśli, że osiągnął wysoki stan duchowy przez swoje działania, to jest w stanie duchowego złudzenia. Przed Bogiem zawsze powinniśmy stać w pokorze i w świadomości, że tak naprawdę bez Boga nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Modlitwa jest prośbą grzesznika przed Bogiem. Taka powinna być modlitwa. Jeśli mniemamy, że osiągnęliśmy wysoki stan swojej duchowości, jesteśmy w duchowym złudzeniu. A tak naprawdę jesteśmy wtedy w sidłach szatana. Bardzo dużo o tym pisze święty Ignacy Bręczaninow. Ostrzega przed stosowaniem wyobrażeń podczas modlitwy. Tak naprawdę przed nami może się pojawiać postać świętego, a w rzeczywistości jej nie ma. To tylko szatan jest pod postacią świętego, a my już mniemamy, że osiągamy.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na nasz kolejny program zapraszamy już jutro od godziny 16. Jutro przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów, między innymi o godzinie 16.40 rozpoczynamy nowy cykl audycji Śladami Podlaskich Cerkwi. Tym razem Anna Choruży zabierze naszych słuchaczy do Krynek. O godzinie 17.45 będzie można usłyszeć wspomnienia Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba związane z przeniesieniem relikwii świętego młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Natomiast o 18.00 na naszej antenie transmisja na żywo. Będziemy transmitować nabożeństwo całonocnego czuwania z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a to wszystko związane ze zbliżającym się świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Zawudowskiego z Grodna do Białegostoku. Teraz się z Państwem żegnamy. Za wspólnie spędzony dziś czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko. Teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. Sława Jezusu Chrystu.